0: mix Radia Wave.
1: Buis, zeg, pot, ega. Buis, zeg, pot, ega. Buis, zeg, pot, ega. Buis, zeg, pot, ega.